0: Miško, jesi vozio 2 km vedeni kočur?
1: Jesam. 2 km vedeni kočur, majte.
0: Vozi, Miško.